chana vado vako kare akatonga kare anga vakutoverawo mutima dechokarondorora yeah parasikufamba mufe